Rolling Stones, gospodzie i gospoda, Rolling Stones na wyraźne pozycje In the Stars, Peseru Technie Nof Album. Jaka grupa, jaka historia, jaka legenda, jaka muzyka.

Nowy album Deniu i Nothing Lasts Forever. Słyszymy muzykę od niego. Orat i mat nowy single. Minęli sobie w dość mrocznej, ciężka stylistyka. Które to jest prekrasne za mnie, działam się i za was.